0: Jak by to mi przyjechali?
1: Co ty nie widzisz?
0: Co? Na cukierni. Ona jest o jakim?
1: Na cukierni.
0: Co?